0: mi ženco, čo mi povidaš? Je sniga na očki, ledi.
1: Ma kaj ti se sanja, je leto u dire, mi noga ne mori bi živ.
0: A ja sam štuf svega, turisti, gnjavaže, na očku rabilo bi poj.
1: Ne ti te rijako je šturlo, kaj čakaš, te freška i gorka je nuć.